0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tym wszystkim najzabawniejsze, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów na planie. Poplastikowe modele okazały się za drogie, więc aktorzy taplali się w błocie z autentycznymi szczątkami, co tłumaczy, dlaczego ich przerażenie w tym totalnym klasyku wygląda tak cholernie prawdziwie. A dzisiaj pewnie od... I ich za to zamknęli, chociaż w X-Vibe nikt się nie przejmuje takimi drobiazgami, bo przecież śmierć to tylko kwestia odpowiedniego montażu, a my sobie tutaj trwamy w najlepsze, więc jeśli czujesz ten chłód na karku, to po prostu podkręć rytm i przestań udawać, że nie chcesz zostać tutaj na dłużej. Z Jasonem Albinem oraz Kelly Clarkson w utworze Don't You Wanna Stay w X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowodku. Więc żeby poczuć się blisko snu, puszczamy ten numer. W radiu X-Vibe leci Calvin Harris i Feel So Close. Dla Marka, od Marka.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze. Co brzmi jak przepis na klątwę w Nightmare, a nie na hit kina klasy B. Totalny obłęd w cieniu zmarłych aktorów. Teraz Natalia Kukulska i Im więcej ciebie, tym mniej wybrzmiewają dla ciebie w X-Vibe.

2007 rok przyniósł światu zjawisko, które dzisiaj nazywalibyśmy cyfrowym horrorem. Bo kiedy w serwisie YouTube zadebiutował teledysk do utworu o tańczącym robocie, nikt nie spodziewał się, że to dzieło algorytmu wywoła u ludzi zbiorowy atak niepokoju. Ludzie masowo twierdzili, że postać w klipie wygląda zbyt autentycznie, wywołując efekt doliny niesamowitości, który sprawia, że mózg chce uciekać, bo widzi coś żywego, co jednak jest kompletnie martwe. A w X-Vibe wiemy, że ta granica między sztuczną inteligencją a ludzką duszą jest cieńsza niż portfele gwiazd popu po pierwszej trasie koncertowej. Więc włącz ten beat, zanim technologia ostatecznie przejmie kontrolę nad twoją playlistą. Teraz Race Rammert i No Type.

Krystian z Białegostoku tutaj. Dopiero co rzucony w kamasze, więc dajcie mi trochę mocy i puśćcie to. Majnega od EYGZ Rich Homic One, bo tylko to trzyma mnie w pionie w tym całym

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu lądujemy w Nightmarek, gdzie rzeczywistość wygina się w sposób, którego wolisz nie analizować przed snem. W 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki Teddy Ruxpin, która miała wbudowany odtwarzacz kaset audio w klatce piersiowej, co sprawiało, że plastikowy niedźwiedź gadał do dzieciaków jak opętany. A jeśli włożyłeś do niego taśmę z death metalem, ten pluszowy koszmar zaczynał wypluwać z siebie demoniczne growle w tempie, od którego włosy jeżyły się na karku nawet największym twardzielom z osiedla. Technologia zawsze chce nas przytulić, tylko potem okazuje się, że ma przy tym wyjątkowo zimne dłonie. Więc zrelaksuj się przy tym dziwnym rytmie, bo teraz Tainy, J Balvin, Dua Lipa oraz Bad Bunny w kawałku Un Día One Day w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe częstotliwości, jakbyś szukał sensu życia w starym odbiorniku. Ale spokojnie, bo w X-Vibe po prostu płyniemy przez ten betonowy mrok. Pamiętasz rok 1999, kiedy świat miał wpaść w panikę przez błąd dwóch zer w komputerach? Ludzie kupowali zapasy konserw, a tymczasem w Japonii niejaki Kenji Eno wypuścił grę, w której postać poruszała się tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu było całkowicie ciemno, co zmuszało graczy do zamykania się w szafach, żeby cokolwiek osiągnąć. Absurd totalny, jak całe nasze życie, gdzie czasem trzeba się schować w ciemności, żeby w ogóle poczuć jakiś rytm. A skoro o Płaczu nad losiem mowa, niech Janusz Laskowski i Świat nie wierzył ZOM rozniosą

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i zamiast cyfrowego zwierzaka dostałeś w pakiecie obsesję na punkcie sprzątania wirtualnych odchodów, co w Nightmarek brzmi jak początek końca ludzkości, choć przynajmniej nikt nie musiał wychodzić na spacery w deszczu. Teraz Aaron Smith, Chrono oraz Lovely z numerem Dancing wchodzą do gry w X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Kurczę, Ambrożysz zadupia tutaj. Normalnie aż mnie żadkało, bo jak sobie przypomnę naszą ostatnią trasę koncertową, to mam ciary. Daj mi w końcu to parachute od Saint, The Palm Tree Boy, Masafi i niech to leci w Radio X5.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum i moje mamrotanie. W roku 1998 pewien facet w Japonii wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, cyfrowego zwierzątka, które umierało z nudów albo z głodu, jeśli nie poświęciłeś mu wystarczająco dużo uwagi, co było w sumie genialnym testem na cierpliwość przyszłych pokoleń, bo miliony ludzi przeżywały prawdziwe żałoby, gdy piksele na ekranie gasły na amen. A to wszystko dla kawałka plastiku z jedną baterią, którą trzeba było wymieniać częściej niż zdanie w kłótni o pilota. Absurd goni absurd, a my w X-Vibe karmimy ten niepokój, więc niech ten bit niesie cię dalej. Kiedy Ava Vax przypomina, że w tej grze każdy chce być władcą, teraz posłuchaj Kings and Queens w przestrzeni X-Vibe.

206 rok przyniósł światu niepokojący hit internetu w postaci filmu przedstawiającego tańczącego w kosmosie dziecka, co w tamtych czasach uznawano niemal za szczyt technologicznej grozy i dziwactwa. Ludzie wpatrywali się w ten kanciasty, rozpikselowany model 3D, nie wiedząc, czy to zapowiedź końca świata, czy tylko kolejny dowód na to, że wczesne sieciowe treści miały w sobie coś z wyjętego z taniego horroru koszmaru. Dzisiaj to tylko relikt, ale wtedy czułeś, że ten wygenerowany komputerowo maluch zaraz wyjdzie z monitora i zje twoją kolację. Taka to była jakość, taki był klimat. Czysta abstrakcja w X-Vibe. Teraz Goja i mój niech ukoją twoje skołatane nerwy. W radiu X-Vibe.

0: 2004 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł utopienia w betonie 2700 egzemplarzy gry o E.T. na Atari, bo nikt nie chciał tego chłamu popować. A dzisiaj archeolodzy wykopują ten plastikowy koszmar jak bezcenne artefakty. Więc świat to jednak totalny obłęd w X-Fives. A skoro już o fałszu mowa, leci Drake i Fake Love w X-Five.
1: Yeah.

0: and more chewing for your head top. So watch how you speak on my name, you know?
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. Więc posłuchaj o tym, co działo się w 1987 roku, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskiej telewizji puścić sygnał, który na chwilę przejął ekrany tysięcy domów prezentujących gościa w masce Maxa Headrooma, który bełkotał coś niezrozumiałego, podczas gdy technicy w stacjach nadawczych drapali się po głowach, nie mając pojęcia, kto stoi za tym pirackim atakiem, a sprawcy do dzisiaj nikt nie złapał, co jest w sumie całkiem urocze w świecie, gdzie każdy twój ruch jest śledzony przez algorytm. Więc w tym klimacie niepokoju i rytmicznego szumu w X-Vibe serwuje teraz Coldplay i ich Viva La Vida w radiu X-Vibe.

Max Urcynowa pisze, w sumie to nikt nie kochał żony tak sno jak kocha. Darmowy wyrzut miny, gdy w końcu całym dniu nikt go nie mówi. Trochę smutne, trochę prawdziwe. Ale skoro to jedyny sposób, żeby poczuć chnie w tym szarym życiu, to niech poleci mu leci do pa, bo w Radiu Equipe obserwujemy syntetyczne szczęście. Purple Disco Machine i Eilar. Dla Marka. Od nie do końca przekonanego do żachosta.

Siedzisz w ciemnościach, więc nie wiesz, że w 1997 roku filmowcy z ekipy filmu Titanic tak bardzo chcą poczuć klimat, że ktoś dosypał zupy z owocami morza, silny środek halucynogenny, co było się zbiorowym tripem, w którym połowa ekipy widziała diabły, a połowa płakała w kącie, bo przecież nikt nie chciał brać narkotyków w pracy. Widać w Hollywood granica między sztuką a obłędem jest cieńsza niż fel statysty. A teraz, gdy już wiesz, że twój ulubiony romans to efekt masowego zbucia, trzeba trochę dźwiękowego ujęcia. X-Vibe, Dni Polak oraz EZ otwierają wino, żeby mógł wreszcie przestać myśleć o halucynacjach w Rytajt Marek.

Zegarek tyka jak w tanim horrorze, a ty siedzisz tu ze czasie audycji, gdy reszta świata próbuje udawać, że życie ma sens. Pamiętasz rok 1982 i cały obłęd ku filmu IT, kiedy to w Atari wpadła na genialny pomysł puszczenia gry na podprodukcji, okazała się tak totalną klą, że tysiące kartridży trafił na wysypisko w Meksyku niczym śmieci z niego eksperymentu genetycznego. To był klas absurdu, który zapanował głęboko w mi, żeby nikt nie musiał na to przeć. Podobnie na nasze nocne rozkminy w X-Web. Wiz Khalifa, Charlie Puth oraz See You Again niech niosą się przez mrok w X-Web.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real. Something I can.

0: Let me be your lucky star. Shining down, shining down.
1: Szef znowu chce feedbacku na callu? Załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

Najpierw utonęliśmy w Capsize, a teraz czas na Azucar Amargo, czyli klasyczny scenariusz. Najpierw toniesz, a potem pijesz gorzką kawę, żeby nie zasnąć na tym nudnym świecie. Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Radomia pisze do swojej żony Kasi, że wreszcie wszystko zaczęło mu wracać do mieszkania, bo po wielkiej wyprzedaży garażowej wszystkie sprzedane graty, w tym stary fotel i zepsuta mikrofalówka, jakimś cudem wróciły z powrotem do salonu. A ta piosenka idealnie oddaje ten paraliżujący strach, gdy widzisz, jak śmieci dosłownie wchodzą ci do domu przez drzwi. Więc dedykuję to w Radiu X Vibe It's All Coming Back to Me Now w wykonaniu Celine Dion od Marka dla Kasi, bo jednak nie ma to jak powrót do porządku w swoim własnym chaosie.

to był How Will I Know Whitney Houston w X-Vibe. Wiedziałeś, że Whitney zaczynała jako modelka i pojawiła się nawet w magazynie Seventeen? To tyle. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Busted. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Skoro Honey I'm Good to twój szczyt formy, to Eldorado będzie chyba twoim miejscem wygnania. Albo po prostu kolejnym powodem, żeby nie wychodzić z domu. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Jack.
1: Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała przekaz tego kawałka i przestała wreszcie wycierać kurze z telewizora. Bo przecież jak byk stoi, finally mamy przestać sprzątać i zająć się życiem. Totalny szacun za taką odwagę, bo wiadomo, że z kurzem nie wytrasz, ale przynajmniej teraz w Radiu X-Vibe leci Sissy Peniston i finally dla teściowej od Tomka. Niech wam się wreszcie życie bez szmatki zacznie.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: To był Jealous Guy w wykonaniu Roxy Music w X-Vibe. Brian Ferry studiował ceramikę, co tłumaczy, dlaczego na scenie zawsze wygląda jak wykrochmalony wazon. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wraca Daffy. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Take it to the verse now.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo skoro ten tak bardzo interesuje się każdym moim krokiem na piętrze, to Ryan Paris w kawałku Around My Dream Medley How Old Are You idealnie przypomni mu, że czas najwyższy zająć się własnym życiem, zamiast liczyć moje wieczorne wizyty w kuchni. Więc leci to w radiu X-Vibe dla wścibskiego sąsiada od Marka.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Cynical w wykonaniu Two Colors, Safri Duo i Chrisa de Sarande w X-Vibe. Czy wiesz, że członkowie Safri Duo zaczynali od grania muzyki klasycznej na perkusji? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę USA for Africa. Zostań z Radiem X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

2X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Skoro Can't Stop the Feeling już Cię wykończyło, czas na Heart, żebyś wreszcie poczuł, że Twoje serce naprawdę istnieje, albo żebyś sprawdził, czy jeszcze bije. To Radio X Vibe.

Stara małpa z Dance Monkey znowu narobiła bałaganu, więc teraz musisz pick up po niej te wszystkie banany. Serio, nie patrz tak na mnie. To nie moja robota. Radio X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.

To był Another Love w remiksie Tiesto w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tom Odell nauczył się grać na pianinie, bo w dzieciństwie oglądał Toma i Kerry'ego? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Black Lace. Zostań w radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia pisze do swojej żony Kasi, że skoro w utworze Iris chodzi o tęczówkę oka, to ta piosenka idealnie pasuje do ich obecnego remontu, bo pył z gipsu tak strasznie wpadł mu do gałki ocznej, że widzi już tylko mgłę, a ten kojący wokal pomaga mu przetrwać w oczekiwaniu na okulistę. Więc posłuchajcie teraz utworu Iris od Flauna, Garnik i Re, którą Marek dedykuje Kasi. Tutaj w Radiu X-Type.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

był Uptown Funk w wykonaniu Marka Ronsona i Bruno Marsa w X-Vape. Wiedziałeś, że Bruno Mars jako dziecko występował jako sowowtór Elvisa Presleya? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Glisse. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Pelagia Zmysłowic z tej strony. Kurczę, mam taki mętlik w głowie i tęsknię za czasami, kiedy wszystko było prostsze, więc może puść się do tego Loser od Beck w Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję w tym biegu.

skoro In the Army Now nauczyło Cię już dyscypliny i spania w błocie, pora na Get You, żebyś w końcu przestał być takim dzikusem i kogoś wreszcie poderwał. Radio X-Vibe.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz xvibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

Skoro po tym upale Heatwave wciąż nie masz dość, to chyba tylko egzorcyzmy pomogą Ci zrozumieć, o co chodzi w I'll Never Be Maria Magdalena. Błagam, nie pytaj mnie o sens tego wyboru. Radio X Vibe.

to był A-Bar Song Tipsy od Shabuzy w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał od pisania muzyki do filmów, a nie od imprezowych hitów? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje za chwilę Murray Head. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

violence, but she gon' fuck the squad.

0: teraz.
1: Skończyłeś z Low Life, więc wychodzisz z rynsztoka prosto na Disco Delight. Nie pytaj mnie, jak to logicznie połączyć. Po prostu udawaj, że masz styl.

Słuchaj, Ferdynand z Płocka tutaj walczy z krokociągiem od 10 minut przy tym winie, więc mógłbyś puścić The Freshman od The Verve Pipe, żeby umilić mi ten wieczór w radio w X-Vibe?

zdobył Perfect Vele od Julii w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka tego zespołu, Ewa Briegel, jest córką dyplomaty i dzieciństwo spędziła w podróżach po świecie? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje Zayn. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa ma już serdecznie dość tych fałszywych alertów bankowych, które wpadają do skrzynki częściej niż powiadomienia o nowej wypłatę. Więc dedykuje im Encore une fois projektu Sash w remiksie Future Breeze. Bo to kolejny raz, kiedy te bzdury próbują go naciągnąć. A w radiu X-Vibe gramy to właśnie dla niego i jego niechcianych cyfrowych gości.

To był roller od Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet przed karierą muzyczną grał w piłkę w czwartej lidze? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża propaganda. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

koleś myślał, że jest Skywalkerem, a potem zapytał: "So what?" Typowy kryzys wieku średniego w akompaniamencie basu. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

To znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Middle od DJ Snake i Bipolar Sunshine w X-Vibe. Czy wiesz, że DJ Snake zaczynał karierę jako graficiarz i za swoje prace był wielokrotnie ścigany przez policję? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie DJ Sami. Zostań z radiem.

Słuchaj, Bronisław z Bydgoszczy z tej strony. Mam w końcu świetne wieści, więc puszczaj mi szybko to, no, maybe od Prata Wetra, bo w tym całym Radio X Vibe przynajmniej da się odetchnąć.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

down. Przerwałeś swój bieg, żeby kupić Seven Rings? Gratulacje! Właśnie wymieniłeś godność na błyskotki, a mnie na kolejne 2 lata pracy w tym studiu. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Po Heartbreak Anniversary czas na I Wanna Come, bo najwyraźniej po roku płaczu w poduszkę wreszcie ktoś zmienił zdanie. Co za zwrot akcji, czyż nie? Radio X Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Ausmacht, Emilio w X-Vibe. Emilio, zanim zaczął śpiewać, jako dzieciak grał w popularnych niemieckich filmach przygodowych. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Anastasia. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem zamawia czwartą pizzę i wierzy, że światło dzienne jakoś magicznie naprawi ten metabolizm. Więc specjalnie dla siebie w radiu X-Vibe puszczam Daylight Davida Kushnera w ramach wieczornego rachunku sumienia przed kolejną porcją ciasta.

0: zaczarowana.
1: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Tu Radio X Vibe. A jak coś ci nie pasuje, zawsze możesz wrócić do TikToka.

Skoro tak bardzo I wanna go, to zaraz wpadniesz w Lady Fantasy i pewnie obudzisz się w różowej piżamie. Nie pytaj, po prostu słuchaj dalej. Radio X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

to było The Motto, Tiesto i Ava Max w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tiesto zaczynał karierę od grania na weselach? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wlecą Gym Class Heroes. Zostań w radiu

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Słuchaj, sprzątam właśnie to biuro po wczorajszej imprezie i wpadło mi do głowy, że Grażyna z Rzeszowa musi usłyszeć, no wiesz, Bedrock od Jake'a i Young Money, Lloyd, żeby jakoś przetrwać ten bałagan w Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

powiedział, że minut, a potem wpakował nas do Das Boot w poszukiwaniu sensu życia. Chyba za bardzo wziął to do siebie. Radio X-Vibe. Techno.

Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl

Marek z Ursynowa napisał, że zamiast napisać szefowi o raporcie, wysłał wiadomość o tym, że raport to wielki kaput, przez co musiał tłumaczyć się w poniedziałek rano. Więc na przeprosiny dedykuję Pompej od Bastille, bo w sumie wszystko legło w gruzach, a leci to w radiu X-Vibe dla szefa

To było Spirits in the Material World od The Police w X-Vibe. Czy wiesz, że Sting przez pewien czas pracował jako nauczyciel angielskiego i łaciny, zanim stał się gwiazdą? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na SWW. Zostań z radiem X.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

dobra konstelacja od Lady Punk to dowód na to, że nawet w latach 80. dało się brzmieć przyzwoicie bez przesadnego zadęcia. Swoją drogą w roku 1994 świat oszalał na punkcie gry w Safera, która stała się nieodłącznym elementem systemu operacyjnego, co skutecznie marnowało czas milionom pracowników biurowych, zamiast pozwalać im na faktyczną produktywność. Dziś marnujemy czas nieco inaczej, choć muzyka wciąż potrafi zająć głowę bardziej niż klikanie w wirtualne miny. Niech ten wieczorny spokój w Radiu X Vibe trwa, bo przed nami zupełnie inne podejście do dźwięku, które sprawdzi się idealnie przy obecnym nastroju. Teraz Loud Luxury oraz Brando i utwór Buddy w Radiu X Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu zrozumiał, że Adia to instrukcja obsługi jego popsutego bojlera, który od miesiąca wyje jak opętany. To totalny klasyk o hydraulice, więc niech woda wreszcie zacznie płynąć jak należy, stary. A teraz w Radiu X Vibe Sara McLachlan. Adia. Dla szwagra od Marka.

Noah Kahan. Właśnie przyniósł tyle melancholii w Stick Season, że zaczęłam się zastanawiać, czy nie wyciągnąć z piwnicy starego grubego swetra, mimo że wcale nie jest zimno. A skoro już jesteśmy przy dziwnych decyzjach, to w 1994 roku pewien geniusz wymyślił, że sprzedawanie wody w butelkach to będzie hit. I miał rację. Skoro ludzie kupują coś, co leci z kranu, to kupią wszystko. Dlatego teraz dla odmiany zaserwuję Ci daftę niemieckiego romantyzmu w X-Vibe, czyli Leith Aldin i Bilder von Dir.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Apologize w wykonaniu Saxeny, Lukus, FNChill i Jethro w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jethro, zanim zaczął śpiewać, pracował jako zawodowy stolarz? Następne hity dla pokolenia X, czyli za chwilę Lighthouse Family. Zostań z radiem X-Vibe.

dzieciaki od elektrycznych gitar to zawsze przypomnienie, że dorastanie bywa przereklamowane. Choć przynajmniej w 1996 roku, kiedy świat zachwycił się pierwszym sklonowanym ssakiem o imieniu Dolly, nikt nie pytał nas o zdanie w kwestii ewolucji genetycznej. Skoro już wiemy, że nauka potrafi zdziałać cuda, czas przestać analizować błędy młodości i po prostu wrzucić na luz. Bo w Radiu X-Vibe nie ma miejsca na melancholię, gdy za rogiem czai się coś, co zmusi twoje stopy do ruchu nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi. Skoro pingwiny potrafią zapanować nad światem, to ty też przeżyjesz ten wieczór. A teraz Pitbull i Celebrate w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Ilona złodzi tutaj. Rutam to wszystko w diabły, bo nie wytrzymam ani minuty dłużej w tym biurze. Więc puść mi proszę Limal Never Ending Story 12-inch Dance Mix. Niech chociaż muzyka będzie znośna na tym Radio XY.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Doja Cat i SZA właśnie skończyły Cię namawiać na czułości, co jest dość optymistyczne, biorąc pod uwagę stan Twojej lodówki, ale przynajmniej brzmiało to całkiem nieźle. W 1985 roku pewien inżynier wpadł na pomysł stworzenia pierwszej konsoli do gier w formie kieszonkowej, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dzisiaj służy głównie jako podstawka pod kubek. Skoro już wpadłeś w ten nostalgiczny wir, czas sprawdzić, czy faktycznie nie da się od tego uciec. Więc teraz Miami Sound Machine i Can't Stay Away From You w X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To było Cold Water w wykonaniu Major Lazer, Justina Biebera i M.O. w X-Vibe. Czy wiesz, że Bieber nauczył się grać na perkusji w wieku 2 lat? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Sergio Mendes i Black Eyed Peas. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

tacy prawie kilogram, co w sumie wyjaśnia, dlaczego wtedy ludzie byli bardziej skłonni do samotnych spacerów niż dzisiaj. Skoro już wyleczyliśmy się z melancholii za pomocą tej klasycznej polskiej piosenki, czas na coś, co wyciągnie cię z kanapy i zmusi do ruchu, nawet jeśli wolisz siedzieć w ciszy. Rozgrzewamy atmosferę, bo w Radiu X Vibe nie ma miejsca na nudę. Teraz Sean Kingston i Fire Burning w Radiu X Vibe.

czuć te emocje po numerze Beja Miller, choć przyznaj, że po przesłuchaniu kilku podobnych kawałków pod rząd można mieć wrażenie, że świat kończy się jutro, co przypomina mi rok 1981, kiedy to ludzie masowo wierzyli, że syntetyzatory przejmą kontrolę nad naszymi życiami, a tymczasem jedyne co przejęły to parkiety, więc przestań analizować ten smutny takt i lepiej przygotuj się na coś, co zmusi twoje nogi do ruchu, bo Kool & The Gang wchodzą w X-Vibe i pokazują, jak powinno wyglądać prawdziwe Get Down On It.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To był One Dance, Drake, Wizkid i Kyla w X-Vibe. Wiedziałeś, że Drake zaczynał karierę jako nastoletni aktor w kanadyjskim serialu dla młodzieży? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Blue od LAD. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Penthouse is waiting.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

piasek był jeszcze bliżej niż ktokolwiek z nas od i sobie życzył w ten spokojny wieczór. Ale trzeba przyznać, że romantyzm z lat 90. ma w sobie specyficzny rodzaj nostalgii. Podobny do odkrycia, że w roku 1987 wyprodukowano pierwszy w historii komercyjny odtwarzacz płyt kompaktowych, który kosztował fortunę i ważył tyle, co mały telewizor. Technologia idzie naprzód, a my w radiu X Vibe wciąż próbujemy zrozumieć, dlaczego kiedyś płaciliśmy majątek za coś, co teraz mieści się w zegarku. Przeskakujemy z sentymentalnych melodii prosto w chłodny, wyrachowany nurt, bo przecież nikt nie potrzebuje zbyt wielu wyjaśnień, żeby poczuć ten klimat. Teraz Drake i Kontrola w radiu X

0: Music a drop. Girl a wind up them bumper. This is the summer controller. Drake from Canada. Beanie Man from Jamaica. The one you murder.
1: Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku. Let's go, girls.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo wreszcie po latach oboje przyznali, że posiadanie dwóch fizycznych serc w klatce piersiowej to jednak niezbyt wygodna sprawa przy spaniu na boku. To totalny klasyk o medycznym cudzie, który Phil musiał przeżyć na własnej skórze. Więc niech ta nuta będzie dla Was wsparciem w walce z anatomią. A teraz w Radiu X-Vibe Phil Collins. Two Hearts dla teściowej od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Kat Burns przypomina nam, że nie jesteś sam, co jest uroczo naiwne, biorąc pod uwagę, że w 1982 roku ludzie radzili sobie z samotnością po prostu wychodząc na podwórko, bo internet jeszcze nie zdążył zepsuć nam charakterów. Wtedy świat był prostszy, a Patrice Rushen wypuściła hit, który do dzisiaj zmusza do ruchu nawet największe drewniaki na parkiecie. Więc przygotuj się na totalny powrót do czasów, gdy ten rytm był wszystkim, czego potrzebowałeś. A teraz Patrice Rushen i Forget Me Nots w X-Vibe.

0: I'm a fireball.
1: To był Fireball w wykonaniu Pitbulla i Johna Ryana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pitbull, zanim zaczął rapować, pracował jako sprzedawca używanych samochodów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża DMX. Zostań w radiu X-Vibe.

Back. Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj. Rough Riders, you know, Teflon.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Anita Lipnika i John Porter w Bones of Love to idealny soundtrack do rozmyślania o tym, dlaczego miłość bywa tak skomplikowana, a mimo to wciąż dajemy się na nią nabrać. Skoro już jesteśmy przy skomplikowanych sprawach, to w 1986 roku świat dowiedział się, że nawet najbardziej szlachetne intencje potrafią skończyć się spektakularną klapą. Bo właśnie wtedy powstała pierwsza gra wideo, która pozwalała ludziom bezkarnie psuć sobie humory całymi godzinami. Ta lekka frustracja idealnie pasuje do klimatu, w którym wolisz zostać sam, niż znów słuchać obietnic bez pokrycia. Skoro masz już dość bycia tym, który zawsze wyciąga pomocną dłoń, czas na trochę szczerości w Radiu X Vibe. Teraz Kygo i Selena Gomez oraz It Ain't Me w Radiu X Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi się wyprowadzić na stałe i dosłownie wyruszyć w daleką podróż, żebyśmy wreszcie mogli w spokoju zjeść niedzielny obiad. A teraz w Radiu X Vibe. Desireless Voyage Voyage. Dla teściowej od Marka.

kawałek brzmi jak ścieżka dźwiękowa do Twoich najbardziej żenujących szkolnych wspomnień. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że zakopałeś te spodnie z szerokimi nogawkami głęboko w szafie, bo w roku 2002 świat oszalał na punkcie wdzianek, które wyglądały, jakby ktoś ukradł płachtę z namiotu. Skoro już przeżyliśmy ten modowy koszmar, to czas na coś, co zmusza do szukania złotego środka między byciem w domu, a chęcią ucieczki w nieznane, czyli Black Eyed Peas i Meet Me Halfway w X-Vibe.

0: But you're just a boy.
1: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

to był Bumpy Ride Mohombiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet ma kongijskie korzenie i grał w muzykalach? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Nick Kershaw. Zostań z radiem X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
2: X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy, podczas gdy reszta świata udaje, że śpi w swoich sterylnych sypialniach. W czasie audycji dzisiaj przypomniała mi się historia z 1987 roku, kiedy to niejaki Max Headroom wdarł się do telewizji w Chicago i przez półtorej minuty wygłaszał bełkotliwe monologi z wygiętą maską na twarzy. Do dzisiaj nikt nie wie, kto to zrobił, bo sprawców nigdy nie namierowało, a technologia tamtych lat pozwoliła im zhakować sygnał w najbardziej absurdalny sposób, jaki widziała ludzkość. To czysty obłęd, jak łatwo można było wtedy wbić się komuś do głowy bez pytania o zgodę. I teraz w rytm tego bitu wchodzimy w noc pełną niepewności, gdzie Ali Gaty wyzna ci swoje sekrety w utworze What If I Told You That I Love You w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Piasieczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku jak opętany. Więc leci Unholy, totalny, nieświęty hymn, żebyś wiedział, co to prawdziwy grzech w radiu X-Vibe. Sam Smith i Kim Petras dla wszystkich bezsennych od Marka.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję Ci ten nocny niepokój zwany nightmarek, bo przecież sen jest przereklamowany. Czy wiesz, że w 1986 roku popularna lalka z filmu Poltergeist okazała się być prawdziwym zwłokami? Ekipa filmowa po prostu użyła prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, a nikt nie pytał o zgodę, dopóki ktoś nie zorientował się, że te kości wyglądają aż za bardzo ludzko. Totalny obłęd, prawda? Dzisiaj nasze sumienie jest równie poszarpane jak taśmy w magnetofonie, więc posłuchaj czegoś, co wyciska łzy bez potrzeby kopania w gobach. Teraz Jem i List do M. 2003 Remaster w X-Vibe.

Wiesz, w 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, więc w sumie to Nightmarek w czystej postaci. A teraz ten chory beat podkręcą DJ Snake oraz Lil Jon w Turn Down For What, co w X-Vibe brzmi jak czysty obraz.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, czy twoja mikrofalówka po prostu podgrzewa obiad, czy może próbuje nawiązać kontakt z inną galaktyką. Bo w 1999 roku ludzie wpadli w panikę, myśląc, że pluszowe zabawki Ferbi to tak naprawdę zaawansowane urządzenia szpiegowskie nasłuchujące w domach agentów bezpieczeństwa narodowego w Stanach Zjednoczonych, co skończyło się zakazem ich wnoszenia do placówek wywiadowczych, choć te plastikowe potwory jedynie powtarzały w kółko wyuczone frazy, a nie tajne plany rządu. Co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że dzisiaj sami nosimy w kieszeniach urządzenia, które wiedzą o nas więcej niż jakakolwiek zabawka z tamtych lat. Więc ciesz się, że chociaż ten rytm w X-Vibe nie ma w sobie nic z inwigilacji. Teraz Kanye West wraz z Syleena Johnson i ich All Falls Down w X-Vibe. Yeah.

1997 roku filmowcy z Teletubbiesów wybrali króliki giganty, żeby dzieciaki nie czuły skali, co skończyło się wizualnym obłędem w stylu Nightmarek. Te przerośnięte futrzaki w X-Vibe to totalny koszmar, ale przynajmniej nie gryzą tak mocno jak bas w tym kawałku. Więc odpalaj iLiva oraz Apache 27 i utwór Wunder, bo muzyka brzmi lepiej niż wspomnienie o tych potworach.

Siedzisz tam sam w ciemnościach, a ja znowu wchodzę w twoją przestrzeń w X-Vibe, żeby przypomnieć ci, jak bardzo ludzkość potrafiła odlecieć w 1992 roku, kiedy to producenci gry Mortal Kombat wpadli na genialny pomysł, żeby użyć prawdziwych aktorów w cyfrowych strojach, zamiast rysować postacie od zera, co skończyło się wycinaniem sylwetek z taśm wideo i wklejaniem ich w tła, jakby to był jakiś kiepski kolaż z podstawówki, w efekcie czego całość wyglądała jak obłędny sen szaleńca, który uwierzył, że plastikowa zbroja czyni z każdego aktora mistrza sztuk walk. To był totalny absurd i klasyk gatunku, ale przynajmniej nie musieliśmy słuchać tych cyfrowych pisków, bo w rytmie naszych serc leci teraz Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię w X-Vibe.

Marek z Piasieczna nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku jak opętany. Więc leci Unholy, totalny, nieświęty hymn, żebyś wiedział, co to prawdziwy grzech w radiu X-Vibe. Sam Smith i Kim Petras dla wszystkich bezsennych od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl